ni kubwa kweli au majei mapi. Dunia ni kubwa kweli au majei mapi. Popote Mungu akijalia tutafika tu. Popote Mungu akijalia tutafika tu. Afrika ni kubwa sana tutafika tu. Europa ni kubwa sana tutafika tu. Asia ni kubwa sana tutafika tu. Mombasa ni mbali sana tutafika tu.

Koli koli mwana joji Kawa paro mino weke Kawa paro mino weke Ojunga mamodo yuwa Ojunga mamodo yuwa.

Yobuzela kun kanyero achomopa. Kogalo diva sun kanyero achomopa. Mige watuto sigalagala achomopa. Mige